Juno tang tinga, katak de me dindak juno dwayedak juno tang tinga, adom, dindak juno dwayedak juno tang tinga, katak de me dindak juno dwayedak juno tang tinga.